0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka i zapraszam na półgodzinne spotkanie radiowe, w toku którego przypomnimy życie i twórczość Anny Krepsztul, wyjątkowej malarki z Toboryszek. Dziś mija 19. rocznica jej śmierci. Poinformujemy także o udziale litewskich polityków w Warszawskim Forum Bezpieczeństwa, a zaczynamy nasz program od aktualności z Ukrainy. Po nocnych rosyjskich atakach na ukraińską infrastrukturę energetyczną w Iziumie w obwodzie charkowskim doszło do przerw w dostawach prądu i dostępie do internetu. W wyniku ataku jedna osoba została ranna, a budynki mieszkalne i linie energetyczne zostały uszkodzone. W nocy Rosja zaatakowała również infrastrukturę energetyczną i kolejową w obwodzie żytomierskim w zachodniej Ukrainie. Informacje o atakach pojawiły się po tym, jak wczoraj prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Rosja i Ukraina miały uzgodnić rozejm dotyczący infrastruktury energetycznej. Prezydent Ukrainy powiedział, że o tym rozejmie dowiedział się z mediów. Według Wołodymyra Zeleńskiego Moskwa nie przestrzega porozumienia i nadal atakuje obiekty energetyczne. Podkreślił, że jego kraj popiera rozejm, ale trzeba zagwarantować, że Rosja także będzie go przestrzegać. Ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej rozszerzyli dziś rano sankcje wobec rosyjskich przedsiębiorstw przemysłu zbrojeniowego, obejmując nimi kolejnych 1600 podmiotów. Poinformowała o tym szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Podczas porannej rozmowy z dziennikarzami powiedziała, że z zadowoleniem przyjmie porozumienie Ukrainy i Rosji o nieatakowaniu infrastruktury energetycznej, jeśli będzie ono

0: przestrzegane. Jak zaznaczyła, na razie nie widać, by Rosja zamierzała stosować się do rozejmu. Popieramy rozejm w sektorze energetycznym, jeśli jest przestrzegany. Nie widzieliśmy jeszcze, by Rosja go przestrzegała. Chciałabym również, aby rozejm obejmował nie tylko obiekty energetyczne, lecz także zakaz zabijania ludzi. Oczywiście, energetyka również ma ogromne znaczenie, ponieważ przed nami mroźna zima. Dlatego ważne jest, by rozejm obejmował nie tylko rafinerie ropy naftowych, których, jak wiadomo, Ukraina ma jedną, a Rosja wiele. To niewątpliwie bardziej korzystne dla Rosji, powiedziała Kaja Kallas. Premier Mindaugas Sinkevičius i minister ochrony kraju Robertas Kaunas udali się dziś do Warszawy, gdzie wezmą udział w dorocznym Warszawskim Forum Bezpieczeństwa oraz spotkają się z przedstawicielami polskich władz. W programie wizyty premiera przewidziano spotkania z premierem Polski Donaldem Tuskiem, prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Rozmowy mają dotyczyć przede wszystkim stosunków dwustronnych, obrony powietrznej, odporności na zagrożenia hybrydowe, wsparcia dla Ukrainy, regionalnych projektów energetycznych i transportowych, a także aktualnych kwestii unijnej agendy przed zbliżającą się prezydencją Litwy w Radzie Unii Europejskiej. Minister ochrony kraju Robertas Kaunas będzie natomiast rozmawiał z zastępczynią sekretarza generalnego NATO Radmilą Szekeryńską, przedstawicielami kierownictwa Polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Międzynarodowego Przemysłu Obronnego. Rozmowy mają dotyczyć wzmacniania europejskich zdolności obronnych, rozwoju przemysłu zbrojeniowego oraz potrzeby szybszego przekuwania rosnących inwestycji w realne zdolności wojskowe, poinformowało litewskie Ministerstwo Ochrony Kraju. Kaunas spotka się również z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Polski Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Ministrowie skupią się na sytuacji bezpieczeństwa w regionie oraz współpracy obronnej Litwy i Polski, szczególnie w zakresie obrony powietrznej i zdolności do zwalczania dronów. Kaunas zamierza spotkać się również z przedstawicielami przemysłu obronnego. Po raz drugi nie odbyła się sesja Rady Rejonu Wileńskiego, ponieważ ponownie nie zebrała się wymagana liczba radnych. Podczas posiedzenia miała być rozpatrywana sprawa zmiany nazw ulic upamiętniających polskiego duchownego Henryka Gulbinowicza, skazanego za pedofilię. Podobnie jak na początku października, w sesji nie uczestniczyła niemal cała frakcja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin. Mer rejonu Robert Duchniewicz określa zachowanie rządzących mianem gry politycznej, przez którą nie są rozstrzygane ważne dla mieszkańców kwestie. Danuta Narbut, wicemer i jedyna przedstawicielka Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, obecna na posiedzeniu, nie potrafiła wskazać przyczyny nieobecności swoich partyjnych kolegów. Kolejna sesja Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego jest planowana na piątek. Podczas weekendowej zbiórki żywności zorganizowanej na Litwie przez Bank Żywności mieszkańcy przekazali osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej niemal 300 tysięcy produktów spożywczych o łącznej wartości ponad 460 tysięcy euro. Według Banku Żywności jest to najlepszy wynik jesiennej zbiórki od 6 lat. Organizacja poinformowała, że mieszkańcy odpowiedzieli na apel o przekazywanie większej ilości konserw mięsnych i rybnych oraz oleju. Właśnie tych produktów szczególnie brakuje przy przygotowywaniu paczek żywnościowych dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Najwięcej darczyńcy przekazali makaronu, drugie miejsce zajęły różnego rodzaju kasze. Na kolejnych pozycjach znalazły się konserwy mięsne i rybne oraz olej. Prokurator generalna Nida Grunskienie drugi rok z rzędu została uznana za najbardziej wpływową urzędniczkę państwową na Litwie. Wynika to z sondażu opublikowanego przez portal informacyjny Delphi. Drugie miejsce na liście najbardziej wpływowych urzędników zajął szef służby badań specjalnych Linas Pernavas, a trzecie – dowódca litewskich sił zbrojnych Raimundas Vaikšnoras. Największy awans w ciągu roku odnotował kanclerz rządu Tomas Daukantas, który przesunął się z 45 na 13 miejsce. Wpływ urzędników oceniali przedstawiciele tzw. elity. Eksperci z różnych dziedzin, politycy, reprezentanci mediów, biznesu, świata rozrywki, sektora publicznego i sportu, a także działacze społeczni. Portal Delphi już po raz 12 z rzędu przygotowuje ranking najbardziej wpływowych osób na Litwie.
1: Tu audycja w języku polskim na antenie LRT Klasyka.
0: W Życie Anny Krepsztul nie było usłane kwiatami. Od dzieciństwa cierpiała na nieuleczalną chorobę kości. Nie mogła studiować, nie mogła podróżować, ale z pasją oddawała się malarstwu. Tworzyła do ostatnich niemal chwil życia. Jej dorobek artystyczny to ponad 3,5 tysiąca obrazów.

0: obrazów, rysunków i haftów. Dzisiaj przypada 19. rocznica jej śmierci. W Taboryszkach istnieje Muzeum Anny Krepsztyl, które powstało w roku 2008. Pomysł Henryka Danulewicza utworzenia w Taboryszkach miejsca pamięci o Annie Krepsztyl poparł samorząd solecznicki, siostra malarki Danuta Moloczko i społeczność Taboryszek. W salach wystawowych rozmieszczono obrazy, prace rysunkowe, tkaniny artystyczne, rękodzieło ludowe. Zgromadzono zdjęcia rodzinne, filmotekę o Annie Krepsztyl. Został odtworzony pokój sypialny malarki. Jej ręcznie stworzone dywany upiększają pomieszczenia, podobnie tak, jak było to w jej domu. Muzeum odwiedza wiele ludzi. Są to wycieczki z Litwy, Polski, Niemiec i innych krajów Europy. Oprócz wycieczek w muzeum odbywają się coroczne plenery, wystawy i uroczystości. Najbardziej uroczyście odbywają się imprezy z okazji Dnia Urodzin i Dnia Imienin Malarki. Dzięki staraniom Henryka Danulewicza, prezesa wspólnoty lokalnej o pięknej nazwie Taboryszki jak malowane, pamięć o Annie Krepsztyl wciąż jest żywa. Między innymi wydanie albumu prac malarki z dobrej jakości zdjęciami na wysokim poziomie wydawniczym było jednym z marzeń Henryka Danulewicza.
1: Ukazał się album poświęcony twórczości, dorobkowi Anny Krepsztyl. Skąd pomysł wydania takiego ogromnego dzieła?
2: Czas wymaga, abym utrwalić w historii tą osobę, bo bez takiego wydania myślę, że pamięć o jej spuściźnie kulturowej mogłaby stopniowo zanikać, szczególnie wśród młodzieży, ludzi nieobeznanych, pokolenie ludzi, którzy jej znali, którzy ją odwiedzali, z czasem odejdzie. Ale to, co zostało zawarte i w słowie, i w reprodukcjach albumu, zostanie na zawsze. Album wydany nakładem niedużym, 300 egzemplarzy, ale to jest rzecz fundamentalna. Papier ma ponad 500 lat gwarancji. Są dobrej jakości reprodukcje i ten sam album już się stał dziełem sztuki.
1: W Taboryszkach istnieje Muzeum Anny Krepsztyl. Tam właśnie co jakiś czas zmieniacie wystawy, zmieniacie obrazy?
2: Ja stworzyłem te muzeum po jej odejściu do Pana Boga, ale w tym celu, abym także zachować jej spuściznę, i to muzeum spełnia na dzień dzisiejszy tą rolę, bo jednak Taboryszki nie znajdują się gdzieś tam bliżej dróg i szlaków transportowych, a jednak co roku do Taboryszek przyjeżdża około 80 wycieczek. Znaczy, to muzeum ma rację bytu i spełnia swoją rolę.
1: Turyści przyjeżdżają, odwiedzają muzeum, ale taka książka może powędrować do każdego zakątka świata i tam ludzie mogą poznać jej twórczość.
2: Egzemplarze te rozeszły się już nie tylko na Litwie. Większość ich została dotychczas w granicach Litwy, ale już one poszły i do Litwy, i do Niemiec.
1: Tak jak obrazy pani Anny rozeszły się też po całym świecie.
2: Tak, kto posiada te obrazy, kto zna panią Annę, to na pewno ona ma chęć nabyć te albumy, tylko że mówią, że jednak ten nakład to takie, no, jest za mały, no ale niestety to środki finansowe nas zmuszają do czegoś innego.
1: Koncepcja tego albumu, jak powstawał, kto panu pomagał tworzyć?
2: Współautorką tego albumu jest znana rzeczoznawstwa z sztuki ludowej na Litwie, pracownik Muzeum Narodowego Litwy, pani Maria Kodienie. Ona opracowała jej życiorys ujęty z twórczością. Jej osobowość jako człowieka, stan wewnętrzny odzwierciedlił w albumie ksiądz Henryk Naumowicz. Jej relacje między ludźmi zostały ujęte w artykułach siostry Danuta Moloczko, koleżanki dobrej i przyjaciółki z Białegostoku pani Marii Rzeszko. W tym albumie zostały także wydrukowane wspomnienia dziennikarki Katarzyny Gejke. Litewska pisarka Milda Telksnitė także napisała o niej artykuł pod nazwą Kwiaty Dobroci.
1: A obrazek

0: które tutaj reprodukcje prezentujecie, one gdzie się przechowują?
1: Większość tych prac została zwieziona do taboryszek od osób prywatnych, u których oni się znajdują. I fotograf wykonał reprodukcję, a potem one zostały zwrócone. Te wszystkie osoby, które udostępniły pracę do albumu, są na pierwszej stronicy wyróżnieni.
0: Jako współautorzy swego rodzaju albumu.
1: Jako tak. Każda osoba nie została pominięta. Szczególnie sponsorzy. Album został sfinansowany z Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej Republiki Litewskiej i ze środków samorządu rejonu Solecznickiego. Współfinansował album konsulat polski w Wilnie, osoby prywatne. No i tyle.
0: Ten album jest tym cenniejszy, że pani Anny już z nami nie ma, a jej prace pozostały, czyli nowe prace nie powstają i ten, kto ma w swojej kolekcji jakiś przynajmniej jeden obraz, no to musi się tym szczycić, szanować i przechowywać pamięć.
1: Tak, ten album podnosi rangę jej jako twórczyni ludowej na Litwy, bo ona jednak była samoukiem, ale to był samorodny talent. Posiadała wielki talent. Gdybym uczyła się i szkoliła się, na pewno jej sztuka byłaby jeszcze najbardziej wyższym poziomie.
0: Ale nie pozwoliło jej tym się zająć.
1: Nie mogła siebie kształcić w Akademii Sztuk Pięknych, chociaż była zapraszana. Ale z powodu chorób tak, musiała zrezygnować.
0: A kiedy ona zaczęła rysować? Pan u pani Annie wie prawie wszystko.
1: Ona jednak rysowała z dzieciństwa. Ojciec zauważył zdolność jej do rysunku i już jej prace narysowane kredką na kartkach papieru są z dzieciństwa. Część prac rysowanych zostało. Ona ich zachowała. I znaleźliśmy tam na strychu, w walizce, oni były ładnie poukładane. Te prace są też uporządkowane i wyeksponowane w taboryszkach w muzeum.
0: Pan tak blisko przyjaźnił się z panią Anną. Jesteście sąsiadami, czy jakieś pokrewieństwo?
1: Tak, już z samego dzieciństwa byliśmy znajomi, a tym bardziej, że ojciec był w szkole dyrektorem, potem był nauczycielem fizyki. Dlatego ta styczność była codzienna. Spotykaliśmy się i jako dzieci nawet już obserwowaliśmy twórczość pani Hani Krepsztul, bo ojciec w szkole takie robił mini jej wystawy prac, jako jeszcze była takim dzieckiem i prac jej twórczych. Nawet te prace pamiętam.
0: A czy widzieliście, że ona była niepełnosprawną?
1: Raczej zauważaliśmy, ale jakoś byliśmy na tyle przyzwyczajeni, że tego na co dzień nie odbieraliśmy, tej jej niesprawności fizycznej, i my jej odbieraliśmy jako zdrową, bo to jeszcze byliśmy w takim wieku dziecinnym, to nie odbierano to tak jako osoby niepełnosprawnej.
0: Pan opowiedział interesującą historię, jak się pan pierwszy raz zapoznał z panią Anią w jej domu.
1: No, ojciec zaprosił do pomocy. Nie pamiętam, co to było za praca, ale musieliśmy coś pomóc chyba przy przesadzaniu drzew. Jej pamiętam, że ona nas poczęstowała takimi wiejskimi blinami i nam to bardzo smakowało, jakoś to zapamiętało się naprawdę na długo i te pamiętam nawet na dzień dzisiejszy. Taką mam pamięć wizualną, wzrokiem, nawet pamiętam, jak te bliny wyglądały i na jakim talerzu były.
0: Takie były smaczne, że na całe życie.
1: Tak, tak.
0: No bo właśnie wszyscy mówią, że pani Ania była wyśmienitą gospodynią.
1: Raczej tak, ona była przykładem dla otoczenia, ale przykładem pracowitości, wytrwałości. Nie każdy, mając pewne niedoskonałości fizyczne, nabyte, mógł tak ułożyć swój byt i dzień pracy, to osoba niepospolita, tylko mogła tak sobie zaradzić.
0: Pan mówi, że pochodzi z wielodzietnej rodziny i właśnie mama dosyć wcześnie odeszła i pani Ani, ojciec...
1: No raczej nie jest wielodzietna, nas było czworo. Uczyliśmy się wszyscy w taboryskiej szkole, a mama rzeczywiście wcześniej zachorowała i my jeszcze byliśmy uczniami tej szkoły i pan Stanisław Krepsztul. Odczuwaliśmy, że jednak on tak nas miał na pewnym tak obserwował nas i my tą obserwację wyczuwaliśmy. No ale jemu oddzięczaliśmy tym, że my wszyscy czworo uczyliśmy się bardzo dobrze. Naprawdę my byliśmy pod względem wiedzy w szkole wśród lepszych. Potem raczej taka musiała być dla niej i pomoc, i doraźna. Jadąc do rodziców, często do niej zajeżdżałem, bo też posiadała pewne kłopoty, które może nigdy nie zauważał, ale w tych kłopotach też należało człowiekowi nieść pewną pomoc. Chociaż, powiem pani, była samowystarczalna i nikomu nie pozostała dłużna. Dużo jej kto pomagał, ale ona naprawdę wszystkim się odwdzięczała.
0: Swoimi dłużna, pracami.
1: I nie tylko, i dobrym słowem. I swoimi pracami, dobrym słowem. No, ale zawsze ludzie nieśli jej pomoc.
0: Wiem, że była niepełnosprawna, ale miała specjalny taki warsztat do malowania.
1: No, raczej to tylko to już w 45 roku życia. Ona musiała się przenieść na wózek, a tak ona była fizycznie sprawna, z protezą na nodze, ale ona była mobilna i to była osoba, kto z nią obcował, to ja bym nie odbieram jej, że ona niesprawna fizycznie. To był tytan pracy. Ona tyle zrobiła pracy, tyle wykonała, tyle zostawiła. I nie każdy zdrowy człowiek to potrafi. Wie, to w tym jej mi się zdanie i filozofia, że ona ciągle pracowała. A wielki ludzie, oni rzeczywiście osiągają pracę. Ona taką była. I ona przecież jej całe życie, od dzieciństwa choroby drążyły te niepokoje wewnętrzne. I tak napisałem na wstępie w albumie. Ale jednak mimo to ona potrafiła stworzyć taki uniwersalny język, który trafił do serc ludzkich.
0: A co malowała? Przede wszystkim chyba przyrodę.
1: Przyrodę, bo widziała, no, ojciec jej woził na własnoręcznie skonstruowanym samochodziku. Ojciec jej pokazywał przyrodę, oni jeździła, oglądała, robiła notatki, rysunki i rysowała potem pejzaże. Pejzaże są bardzo udane, szczególnie motywy wodne. Ona się orientowała na malarzach rosyjskich. Ona sama studiowała, bo jednak sobie zadawała pytania, a czy poprawnie rysują, a czy to jest potrzebne, co ja rysuję, a czy to jest dobre. Ona jednak na te pytania zawsze szukała odpowiedzi.
0: Ale jakiś fachowiec musiał jej pomóc?
1: Przyjeżdżali na pewno i przyjeżdżali i radzili, ale największym fachowcem to był ojciec. Powiedział potem dla niej, nie szukaj, ale maluj jak widzisz. No i ona w rzeczywistości tak i robiła i wyrobiła swój styl pewien. Jej pracę udaje się odróżnić wśród innych i oni są wymowne.
0: Właśnie tu w albumie widziałam jedną reprodukcję bzy. No tak jakby była położona gałązka bzu na białej kartce.
1: No z jej pracy, jakby tak ona do każdej pracy wkładała trochę tej duszy. I to się widać, że stosunek człowieka do pracy, bo nie jest to odzwierciedlenie natury tak jak jest. Ale ona coś włożyła w ten rysunek, niech tam nieduży, i to się widzi i to poczuwa. Jasna rzecz. Nie każdy się udawał, ale jest niemało bardzo trafnych prac.
0: Ale tu oprócz obrazów jeszcze są też zdjęcia jej chyba robótek ręcznych.
1: To takie tak zwane dzieło artystyczne, bo to jest te robótki ręczne, można ująć, że to jest hafty artystyczne, bo nie każdy i w ogóle trudno nawet chyba znaleźć człowieka, który bym nicią haftował twarz ludzką. Człowiek, który umie, zna zasady rysunku, takie może wyhaftować twarz. Ona haftowała twarze świętych i te hafty są dosyć wysokiej jakości. Jeden haft Matki Boskiej był wręczony dla papieża Jana Pawła II, gdy był w Wilnie.
0: U pani Anny jest też wydana książka z serii Wielcy Ludzie Wileńszczyzny.
1: Tak.
0: Tylko jakoś mało tych egzemplarzy, gdzie by to można było...
1: No, ona chyba się rozeszła. W tej książce o niej wzmianka też jest. Ja liczę, że po wojnie my na Wileńszczyźnie mamy dwie osoby, na które jako miejscowi Polacy możemy się bazować i orientować. To pralat Józef Obremski i świętej pamięci Anna Kremp. Mm-hmm.
0: Ale wspominacie panią Annę nie tylko przy takich pięknych okazjach. Była też wystawa jej prac w Wilnie w galerii Stickley. Pan też organizował to.
1: Tak. Raz wspólnie tam odbywają się plenery coroczne dla młodzieży w Taboryszkach na bazie muzeum latem. Zbiera się do 40 uczni i tam się odbywają plenery. Oni potem robią wystawę prac, także imprezy okazyjne się odbywają w muzeum. No, tych imprez jest niemało.
0: No wokół tej osoby sporo się dzieje. Wy staracie się to promować, młodzież też już zna.
1: Staramy się to promować, tak. To w takim celu, aby to było jednak przybliżyć się dla młodzieży. Jej imieniem nazwana szkoła, gimnazjum w Solecznikach, w Butrymańcach. Teraz może pomyślimy jeszcze jakiejś innej placówce nadać jej imię, aby upamiętnić.
0: No, czyli będzie żyła w naszej pamięci.
1: Chyba, że będzie, bo zasłużyła.
0: Bo zasłużyła.
1: Bo zasłużyła.
0: No i dzięki panu to się dzieje.
1: No to jest mój obowiązek społeczny.
0: Wspaniale.
1: Dziękuję bardzo.
2: Annę Krepsztul wspominał Henryk Danulewicz, prezes wspólnoty lokalnej Taboryszki jak malowane. Muzeum Pałacu Wielkich Książąt Litewskich we współpracy z Zamkiem Królewskim na Wawelu, Państwowymi Zbiorami Sztuki oraz Instytutem Polskim w Wilnie zaprasza na międzynarodową wystawę zatytułowaną Od wroga do sojusznika – Litwa i Polska, a Imperium Osmańskie od XIV do XIX wieku. Wystawa przybliża historię relacji Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego z ich południowym sąsiadem Imperium Osmańskim. Na ekspozycji prezentowanych jest ponad 60 oryginalnych zabytków, w tym obrazy, tkaniny, wyroby z lutniczej i ceramiczne, monety, medale oraz broń pochodząca ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu i Muzeum Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. Moim rozmówcą jest profesor Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, Państwowych Zbiorów Sztuki. Panie dyrektorze, jest kolejna wystawa z Zamku Królewskiego na Wawelu. Oczywiście w świecie bajki się znajdujemy.
3: Zamek Królewski na Wawelu uwielbia współpracować z Pałacem Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie. To bardzo dobra współpraca, bardzo bliska współpraca, to przyjacielska współpraca. W związku z powyższym, w momencie kiedy nasi przyjaciele zwrócili się z prośbą o wypożyczenie namiotu oraz wielu innych jeszcze obiektów, z przyjemnością zdecydowaliśmy się na właśnie tego typu wypożyczenie, bardzo długie, bo to pół roku, co nie jest zwyczajne w świecie muzealnym. Z reguły wystawy trwają 3 miesiące, no ale dla naszych przyjaciół wileńskich żeśmy zrobili wyjątek i ten namiot tutaj właśnie w stolicy Litwy będzie przez najbliższe pół roku pokazywany. Ale nie tylko namiot, on jest oczywiście tutaj chyba najbardziej atrakcyjnym punktem całej wystawy, ale pozostałe obiekty tworzą bardzo zgrabną, bardzo fajną, tak to mógłbym powiedzieć trochę kolokwialnie, opowieść o tym, jak Rzeczpospolita i Imperium Osmańskie traktowało siebie, począwszy od czasów średniowiecza, aż po XIX wiek. A więc najpierw rywale, później wrogowie, a na końcu przyjaciele. Dość wspomnieć, to chyba ten jest, to bardzo mocno w Polsce jest przypominany fakt, że w momencie, kiedy Rzeczpospolita została rozebrana i przestała istnieć jako samodzielny byt państwowy, jest taka opowieść, że przez cały XIX wiek na dworze sułtańskim przy wielkich uroczystościach odczytywano nieobecność ambasadora Rzeczpospolitej z informacją, że poseł z Lechistanu nie przybył. Ale no to jest oczywiście jakiś apokryf, jakaś anegdota, ale tak naprawdę cały czas mówimy o bardzo bliskiej relacji pomiędzy właśnie Wielką Rzeczpospolitą a Imperium Ottomańskim. Ono się zmieniało, te relacje się zmieniały. Niemniej sztuka tego Bliskiego Wschodu, sztuka turecka, była niezwykle atrakcyjnym punktem, atrakcyjnym elementem, przedmiotem pożądania dość powiedzieć, że we Lwowie powstawało mnóstwo warsztatów, które kopiowały sztukę ottomańską, ponieważ posiadanie właśnie czy to tkanin, czy to na przykład

0: są Litwy i Wilny.
1: My też się cieszymy, ale ten namiot to jest trofeum zdobyte.
0: Trofeum zdobyte, choć tak naprawdę do końca nie wiemy. To jest to kuratorka, pani Magdalena Ozga, starała się powiedzieć, że tak naprawdę o losach wielu obiektów my do końca nie mamy pełnych danych historycznych. Przypuszcza się, że namiot ten rzeczywiście trafił w wyniku wojen do zbiorów Jana III Sobieskiego. Następnie wiemy, że August II, następca Jana III Sobieskiego, bardzo mocno chciał podbudować swoje znaczenie, czy nazwijmy to swoje panowanie, również opromienić chwałą Sobieskich. A następnie dopiero w latach 20. namiot został kupiony od spadkobierców Augusta II, czyli od rodu elektorów Wettynów. I z powrotem, można by było powiedzieć, trafił do tereny Rzeczpospolitej. No i stanowił rzeczywiście spektakularny obiekt w kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu.
1: A strona turecka nie chciała zbadać te namioty, które posiadacie na Wawelu?
0: No, strona turecka bardzo dobrze zna te dzieła sztuki. My bardzo mocno chwalimy się tymi przedmiotami, które znajdują się w naszej kolekcji. Nie wiemy do końca, czy one zostały zdobyte, czy one były przedmiotem po prostu handlu, czy zostały po prostu kupione jako właśnie ten wyjątkowy przedmiot pożądania. Więc tutaj akurat z kolegami z Turcji nasi kustosze utrzymują kontakty i nasza kolekcja jest również dostępna do ich badań.
1: Rozmawiałam z profesorem Andrzejem Betlejem, dyrektorem Zamku Królewskiego na Wawelu, Państwowych Zbiorów Sztuki. I tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę udanego tygodnia pracy. Renata Dunajewska, do usłyszenia.